0: karilamu handwaidi.
1: Mwele karilamu kwa baba Shande Nyenje kushumbunira ni kumwele karilamu. Kwa tiu Manuele kushumbunira ni kumwele karilamu kwa maye Shande Nyenje.
0: Mwewa.
1: Aide Shande.
0: Ranimbatila hajangu hane bana adinashi?
2: Zainabu Shande.
0: Bana Zainabu shitu igadilo shawale.
2: Nyimbo.
0: Tujimbila jimbo henu.